0: Igor jest z wama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.